0: Hudba.
1: Hvězdy. Zákulisí.
0: A to nejlepší z internetu.
1: Instagram, TikTok, YouTube.
0: Fajn.
2: Are you ready, ready?
3: This is Bruno Mars.
4: I'm Lily B. It's Sabrina Carpenter.
1: Music. Fajn.